jestem na moc, pod swoistym głosem sam. No ja przyznam, że prawdę mały sam. Jestem pijan. Za malą były rys na porem tam. Sebie rys morał no sredi pasi. Na engras na predmanu se pojavila dva psa. En veli guldok in pa čisto mekna puljica. Dejali boste ke za vraga skuški zdete življe djeta. Guldok je zapil bolj pa še puljica za njim takole.